0: Máme jen hity z Glajle, poslušaj. Mala kosi z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja na rejmu za...
1: Morje.
0: Víš, kak víš?
1: Mal, mal,
0: jo.
1: Mal,
0: okay.
2: I love you, babe.